burzliwy statku, żamu usred pustynie, zator z letnich wrata, krivse prawą smiluje, slikar praznik pleb, ustający predaje, kto wisz tebe skuć.